0: Francka, wiesz, kakiego masz tyfek?
1: Kakiego ty ma? Wulkiego?
0: Nie ma wulkiego.
1: Kakiego ty ma? Debelega?
0: Nie ma debelega.
1: Kakiego ty ma?
0: Takiego mazanego.